0: 98.5 en tus parlantes. RD1, radio de primera.
1: I kiedy będziesz już gotowa, to mów. No proszę cię, Ani, już. I kiedy zejdziesz już na ziemię, to mów.